lato, a ja na to jak na lato, a to ciele ryć wiele, a ta kaczka krzyczy kwak, a to proszę będzie w sosie, a to jak nie leży w